stari, ne gre, ej, 10 ali pa nič. Sorry, imamo samo 10 pakirane. Disco X on